0: mało wiesz, mało wiesz, mało wiesz, zaledwie sekundę, zaledwie sekundę,
1: siłę,
0: z nieskończonego, rozpoczętego, rozpoczętego.